0: Mwetegese! Mwetegese DJ JTV ya wakua mwite bute!
1: Ola!
0: Omugezi wanuwe ya ambulira wo! Kubanga newe korotia! Kulino kwa ambula! Antibuli wa mkaka walutuka! Ensi unesiri kilira! Redizo nane zivumbela! Antisenka gare wechivoga! Abira tande sendongo! Eke sobude! Kuredio Simba! Chinocheba itache gunda diskoteke! Tusula tuzina! Tukesa tuzina! Norwe songeyo! Yongeza radio yo! DJ JTV! Atuse! Wama DJ JTB Bakuwe ba itebu te
2: My baby don't go far away
3: Rebe Simba.